0: czwartek, 27 dzień sierpnia, na zegarach jest 6, czas na pierwsze informacje w Radiu Gra.
1: Wołodymyr Zełenski podziękował Karolowi Nawrockiemu za list, który polski prezydent napisał z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Jestem wdzięczny za gratulacje, a zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy, napisał w mediach społecznościowych przywódca tego kraju. Co dokładnie znalazło się w liście polskiego prezydenta? O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Przypomnienie, że Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Prezydent pisze też o udzieleniu Ukrainie wsparcia i pomocy od procesu reform przez czas rewolucji po inwazję Rosji na ten kraj. Wołodymyr Zełenski, dziękując Karolowi Nawrockiemu, napisał m.in. Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie więzi między naszymi dwoma silnymi narodami z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO, napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
1: W poniedziałek przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się protest nauczycieli. Domagają się oni podwyżek i wynagrodzeń. Dotychczasowe rozmowy z rządem nie zakończyły się porozumieniem. Protest zaplanowano tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jak będzie przebiegać ta manifestacja? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
3: Ma być głośno, bo nauczyciele przyjdą przed kancelarię premiera z gwizdkami. Mają mieć też ze sobą czerwone kartki. To ich symboliczny gest, który niczym sędzia piłkarski chcą pokazać premierowi, bo mają mu za złe, że nie wywiązuje się ze złożonej im wcześniej obietnicy.
4: Premier, jak i politycy rządu obiecali nauczycielom powiązanie wynagrodzeń ze średnią krajową w gospodarce i tej obietnicy nie dotrzymali. Dlaczego to jest ważne rozwiązanie? Dzisiaj 500 zł to jest różnica pomiędzy płacą początkującego nauczyciela a minimalną krajową.
3: Mówi Magdalena Kaszulanic ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje poniedziałkowy protest. Manifestacja rozpocznie się o 11:00. Dla kierowców utrudnień nie będzie, bo związek nie dostał zgody od policji na zajęcie pasa drogi, więc protestować będą na chodniku bliżej Łazienek Królewskich. Do Warszawy ma zjechać 3000 nauczycieli z całego kraju. Już teraz zapowiadają, że jeśli rząd nie podejmie działań, to będą kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
0: W Radiu Gra sprawdzamy, co ciekawego w pogodzie od rana. No i dobrze to wygląda. Te 11-12 stopni, które w tej chwili mamy o poranku w Toruniu, zamieni nam się w 23, nawet 24. To po południu. Tyle powinny wskazywać termometry. Do tego dużo słońca przez cały dzień i żadnymi chmurami, a tym bardziej opadami deszczu albo generalnie zepsuciem pogody nie mamy się co dziś martwić. W kolejnych dniach różnie to będzie wyglądało, ale o tym jeszcze zdążymy wam opowiedzieć. Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko państwu i witamy bardzo serdecznie w czwartek, czwartunia. Piotr Kolszowski, dzień dobry i cześć. Razem na tej fali wakacyjnej odsłonie programu Rano i dobrze, jestem z wami do 9:00. No to gramy. Michael Jackson na początek.

Un, dos, tres, czyli taka lekcja matematyki wprowadzająca chyba powoli już do nowego roku szkolnego od Rickiego Martina. Dzień dobry, raz jeszcze wszystkim mówimy. Może być też lekcja meteorologii, tutaj same dobre wieści na tej lekcji byłyby i pojawiłyby się na ten czwartek, 27 dzień sierpnia. A co w kalendarzu? O tym przekonamy się już za chwilę, za moment zajrzymy i sprawdzimy, jakie dziś ciekawe okazje do świętowania, bo okazja, pamiętajcie, jest zawsze. Gramy dalej.

0: Dobre granie o poranku, jeszcze w wakacyjnym rytmie, wakacyjne rano i dobrze, w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do naszej dobrej, takiej pobudzającej wieży od rana playlisty radiowej, muzycznej, ale wcześniej rzut oka zgodnie z obietnicą do kalendarza, bo 27 dzień sierpnia to czas świętowania dla Moniki, Cezarego i Józefa, ale też Małgorzaty, Agnieszki, Jana, Piotra, Dominika, Amadeusza, Cezariusza, Marcelina, nie mylić z Marceliną, tutaj chodzi o pana o imieniu Marcelin, Honorata Rufusa i Fortunata. Wszystkiego dobrego. Wspominałem, że zawsze jest jakaś okazja do świętowania, no to dziś dzień Tira na przykład mamy w kalendarzu świąt nietypowych, albo też Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Wrócimy do tego wątku na pewno dziś jeszcze, a może są jeszcze jakieś inne okazje do świętowania, dajcie znać, z chęcią dołączymy się do życzeń. 3002 SMS o treści gra, jeśli komuś takie dobre życzenia trzeba i warto na antenie złożyć, to bardzo chętnie to zrobimy za was.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: pogoda sprzyja. Chyba tylko zachodnie wybrzeże. Gdyby ktoś gdzieś tam jeszcze przebywał, to więcej chmurek może się pojawić. Ale wracamy do Torunia z nadmorza, bo tutaj morze inwestycji i morze remontów na toruńskich drogach, które dają się trochę we znaki. Można trafić w internecie na takie komentarze trochę narzekające na fakt, że to tu, to tam pojawia się jakiś objazd, jakieś rozkopy w drodze i trzeba nadrobić kilometrów, albo na przykład stać w kolejce, jak to się czasami o poranku zdarza na Skłodowskiej Kirii, albo na Średnicówce. Pozdrawiam, teraz macham do was tak wirtualnie. No ale teraz przeniesiemy się w tę wschodnią część miasta, bo jak zapowiadali drogowcy, od wczoraj od godziny 20 dla ruchu kołowego udostępniona miała być północna jezdnia ulicy Konstytucji 3 Maja. I wcale nie mówię tego dlatego, że nie została udostępniona, tylko dlatego, że oczekuję waszego potwierdzenia w tej sprawie. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest i czy nie jeździ się gorzej tą nitką, bo to chyba takie pytanie należy zadać. Remont torowiska, mamy nadzieję, że nie wpłynął jakoś negatywnie na samą jezdnię. Dajcie znać, czy już jeździmy tą północną nitką po Konstytucji 3 Maja, a my gramy dalej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Alex Warren, Passenger w Radiu Gra na 88,8. Kasperczyk i Vito Bambino, czyli Mam Talent, jeszcze się tutaj pojawią na pewno do 8, a i nie tylko, pogramy jeszcze sobie trochę do pełnej, a 8 kolejne informacje w raporcie Radia Gra.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg, golonka tylna 6,99 kg, pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
6: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj. Potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
9: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zapraszam marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski. Salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
16: Dziś w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się w Toruniu 25 stopni. Na niebie przewaga słońca, niewiele chmur i czwartek będzie kolejnym dniem, kiedy w naszym mieście nie ma padać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na stabilnym poziomie, warunki biometeo są korzystne.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
17: To jest Radio Gra.
18: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Coraz bliżej 8 na zegarze, coraz bliżej raportu i informacji, coraz bliżej również końca głosowania na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki. Tak tylko przypominam, że możecie na portalu gra.fm oddać swój cenny głos na wasz ulubiony ogródek Toruńskiej Starówki. Jeśli ktoś bywa, to na pewno nie będzie, tak myślę, w tej finałowej ósemce nie będzie miał problemu z wybraniem tego, który podoba mu się najbardziej, oddaniem swojego cennego głosu, a na pewno gospodarze tych ogródków, że tak się o nich wyrażę, czyli toruńscy restauratorzy, będą bardzo wam wdzięczni. Głosowanie jeszcze tylko do jutra na www.gra.fm.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu. To już blisko ósmej, za chwilę u nas najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych też na dziś będzie, ale co już się rzekło na tej antenie, to będą dobre informacje. Takich możecie się spodziewać. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Automoto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Automoto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-torun.pl.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blast. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Mamy czwartek, 27 dzień sierpnia, a na zegarach jest już 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
6: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Na początek informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od wczoraj do poniedziałku tramwaje nie kursują przez ulicę Kościuszki w Toruniu. Do wykonania są jeszcze ostatnie prace przed docelowym uruchomieniem tramwajów po obu stronach w tym rejonie. Dlatego też linie numer 2, 4 i 7 jeżdżą na skróconej trasie z Moto Areny i Uniwersytetu w kierunku miasta. Dwójka i czwórka zawracają na wałach generała Sikorskiego, siódemka na Odrodzenia. Natomiast na trasie między Aleją a Bukową kursują zastępcze autobusy numer ZT4. Zmieniamy temat. Przez 3 wieczory Chełmno stanie się przestrzenią niecodziennych pokazów. To będą instalacje świetlne, animacje i nowoczesne technologie, które ożywią rynek, miejskie bramy, planty oraz mniej znane miejsca Chełmna. Dzisiaj rusza tam Festiwal Światłoczuły.
7: 12 instalacji przygotowanych przez profesjonalistów, przez ludzi nie tylko z naszego kraju, ale również zagranicznych. Chyba większość instalacji to produkcje zagraniczne. Włosi, Francuzi, Węgrzy. Spojrzenie na Chełmno zupełnie przez inny pryzmat. Od czwartku do soboty, od godziny 20 do 23.
6: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Sprzęt za miliony złotych od miesięcy nie wyjeżdża na ulicę. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego musiała odstawić część swoich mobilnych stacji diagnostycznych. Dlaczego?
9: Okazało się, że agregaty prądotwórcze są za duże, pracują na niskich obrotach i zapychają się filtry DPF. Wykonawca był zobowiązany do naprawy sprzętu, ale ostatecznie tego nie zrobił. W najbliższych miesiącach inspekcja ma sama naprawić uszkodzone stacje, a to będzie kosztowało przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.
6: Wyjaśniał Michał Krasoń.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
6: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Trzymaliśmy kciuki za polską finalistkę French Open. Turniej w meksykańskim Monterrey jest ostatnim sprawdzianem Mai Chwalińskiej przed US Open. Niestety to była przegrana w meczu o ćwierćfinał 2-1 dla Amerykanki Alicia Parks. Zatem zapominamy o Monterrey, trzymamy teraz kciuki za Nowy Jork. Rywalizacja w głównej drabince singlistów US Open rozpocznie się w niedzielę. Maja Chwalińska, Iga Świątek, Magda Linet, Magdalena Fręch i Martyna Kubka, bo ona w nocy awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji. Dlatego Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, to właśnie za nich będziemy trzymać kciuki. Nasi koszykarze wieczorem w Rydze zmierzą się z Izraelem. To początek drugiej fazy eliminacji Ligi Mistrzów. Polacy liderami grupy z kompletem punktów, mecz na neutralnym gruncie zostanie rozegrany przy pustych trybunach.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
6: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się nawet 25 stopni, przed nami więc bardzo ciepły i przyjemny pogodowo dzień, a do tego na niebie sporo słońca, nie powinno padać. Generalnie najbliższy prognozowany deszcz jest dopiero na sobotę.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
5: Monika, Cezary i Józef dziś na pewno świętują, oprócz tego Dzień Tira, Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych i kto wie, jakie jeszcze inne okazje do tego, żeby świętować. Abstrahując od faktu, że jest już czwartek, czyli bardzo blisko weekendu i z tego powodu też możemy się cieszyć. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy!

0: How does it feel w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Mam nadzieję, że dziś lustro sprzyjało. To znaczy, wiecie, jak to jest czasami. Człowiek staje przed lustrem i raz się sobie podoba, innym razem stwierdza, że choćby nie wiadomo, jak się starał, to coś będzie nie tak. Czasami zmiana koloru włosów pomaga. Tak na przykład Cristiano Ronaldo poszedł tym tropem. Dyskutuje się o nim cały czas w sieci, bo zdania fanów, albo bardziej fanek, są podzielone. Ten nowy kolor włosów, który przez wielu określany był jako blond, inni powiedzieli, że to po prostu rudy wyszedł. Jeszcze inni stwierdzili, że niepotrzebnie zabierał się za to sam, trzeba było oddać to w ręce fachowców. Inni słusznie i tutaj zgodnie już chyba niemal wszyscy zauważają, że do tej zmiany kluczowej w kolorze włosów Cristiano Ronaldo doszło tuż po jego ślubie. No i może to dopiero będzie wyjaśnienie i wytłumaczenie tego, jaki kolor włosów teraz jest na głowie Cristiano Ronaldo. Skoro zaraz po ślubie, to może on po prostu posiwiał od tej nowej rzeczywistości.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Orange.
1: Wakacyjne rano i dobrze. One Direction za nami. One way or another. Wydaje się, że zawsze jest jakieś wyjście. Albo jedna droga, albo inna. Chyba, że droga prowadzi już tylko w jednym kierunku, w stronę nowego roku szkolnego. Ja przepraszam, że mówię to na głos, albo woli taka zaczyna być otaczająca nas rzeczywistość. Przypomnę, w kalendarzu 27 dzień sierpnia. Natomiast jedno trochę nie daje mi spokoju. Wiecie co? Te wszystkie reklamy w sklepach, w hipermarketach związane z przyborami szkolnymi, z tak zwaną wyprawką. No co te dzieciaki, co ta młodzież szkolna, ci uczniowie, oni muszą czuć? Na każdym kroku tymi kolorowymi obrazkami przypomina im się, że szkoła tuż tu. Czy naprawdę nie da się jakoś inaczej przedstawić tych wszystkich produktów, tych artykułów szkolnych? Na przykład zestaw 16 kredek. Namaluj najpiękniejsze wspomnienia z wakacji. I już trochę bardziej lepiej brzmi, prawda? Albo tornister pełen wspomnień. Specjalne kieszonki, które wypchasz piaskiem z nadmorza i kamykami z górskich szlaków. W ten sposób wakacje masz zawsze pod ręką. No może i plecak będzie trochę cięższy, ale od tych wszystkich podręczników dzieciaki i tak mogą sobie plecy połamać. Ewentualnie jeszcze o... promocja na zeszyty w kratkę. To w nim opiszesz, jaka była pogoda nad morzem. I w zasadzie, skoro to zeszyt w kratkę, to nic pisać nie trzeba, a już będzie wiadomo, jaka była pogoda.
2: Reklama. Czyta lektor AI.

0: Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
10: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
9: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Mamy sierpień w kalendarzu, a toruńscy urzędnicy już ogłaszają zamówienie na dostarczenie choinki bożonarodzeniowej, takiej, która w grudniu stanie w pobliżu pomnika Mikołaja Kopernika. I czytam sobie właśnie teraz to zamówienie. Opisaliśmy to też na portalu Gra FM. Nowa choinka bożonarodzeniowa musi mieć wysokość od 10 metrów do 11,5 metra. Czyli nie może mieć 12 albo 9,5. Jej średnica u podstawy nie może być mniejsza niż 4 metry 98 cm. Czyli nie może mieć 4,97. Musi mieć 4,98. A do tego drzewko zostanie zakończone trójwymiarową śnieżynką o promieniu co najmniej 1 metra, która będzie podświetlona wężem LED o zimnej, białej barwie światła. Nie może być ciepła, biała barwa światła. Przypomina mi to sytuację, jak lata temu urzędnicy zamówili albo szukali limuzyny dla prezydenta. Okazało się, że przetarg może wygrać tylko jeden model samochodu. Może tym razem będzie podobnie. Może ta choinka już gdzieś istnieje. Może ona jest i to dokładnie taką ktoś opisuje w tym zamówieniu. Natomiast, jak czytamy dalej, dostawca, wykonawca tego zamówienia musi zapewnić również minimum 36-miesięczną gwarancję na wszystkie elementy dekoracji. Znaczy, mam nadzieję, że tylko dekoracja, a nie samą choinkę, bo jeśli tak, to na bank dostaniemy plastikową.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Oasis.
1: My Oh My w Radiu gra na 88,8. Do 9 jeszcze trochę pogramy. Między innymi na tej fali pojawią się Komodo, Is This Love. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
5: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się nawet 25 stopni, przed nami więc bardzo ciepły i przyjemny pogodowo dzień, a do tego na niebie sporo słońca, nie powinno padać. Generalnie najbliższy prognozowany deszcz jest dopiero na sobotę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Coraz bliżej 9 na zegarze, o pełnej u nas kolejne informacje, a my przypominamy, że to już w najbliższą niedzielę Kopernikus Air Show w Toruniu, ale to nie będzie jedyne wyjątkowe wydarzenie w tej lokalizacji, czyli tuż obok Starówki, ponieważ jak czytamy zapowiedzi urzędników, w godzinach późnowieczornych od 22.40 do północy przy bramie klasztornej odbędzie się specjalny pokaz światła i animacji, który nada toruńskiej Starówce zupełnie nowego charakteru po zmroku. Znaczy umówmy się, fragmentowi toruńskiej Starówki, ale rzeczywiście zapowiada się świetnie i świetlnie. Być może takie małe uzupełnienie dla tych, którzy stęsknili się za Skyway, no to teraz taki mini mikro festiwal światła w tym miejscu się odbędzie. Dla tych, którzy dziś, jutro albo pojutrze nie wybierą się na przykład do Chełmna, gdzie festiwal Światło Czuły będzie rozświetlał miasto. To tak przy okazji przypominamy, druga edycja tego festiwalu rozpoczyna się dziś i potrwa do soboty, ale w Chełmnie, nie w Toruniu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: przed nami 9:00, to już za moment. To oznacza, że za moment w radiu gra raport, najświeższe, najważniejsze informacje z Torunia, z kraju, ze świata, trochę szczegółów pogodowych na ten piękny czwartek, czwarteczek bardzo słoneczny. Tak to się wszystko u nas zapowiada. Za chwilę informacje.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
1: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
2: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
3: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
10: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
11: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
10: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
12: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Euro na wszystko cię stać.
18: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: Czwartek, 27 dzień sierpnia, jest 9, a w radiu gra Czas na Raport.
21: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Miasto otrzymało 1 000 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację dwóch obiektów sportowych. Konkrety przedstawi Artur Stochla.
22: Remont dotyczy orlików przy ulicy Polnej 14 i Świętopełka 15. Wymienimy nawierzchnię boisk i ogrodzenia. W planie remont zaplecza socjalnego oraz montaż energooszczędnego oświetlenia LED. Obiekty mają pozostać w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Ministerstwo wyłoży 1 000 000.
21: To kolejny etap modernizacji toruńskich orlików. W latach 2024-2026 wyremontowano już 4 inne kompleksy sportowe, również z udziałem ministerialnych dotacji. Po więcej informacji odsyłamy Was na gra.fm. A teraz zmieniamy temat i mamy informacje z MZK. Zakończyły się prace przy wyjeździe z pętli Olimpijska, dlatego można już korzystać z północnej jezdni w ciągu Konstytucji 3. 1 maja. Pamiętajmy, że cały czas w tym rejonie toczą się prace, dlatego zalecamy szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na znaki.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
21: Nie ma porozumienia, będzie więc protest. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele pojawią się przed kancelarią premiera.
0: Premier, jak i politycy rządu obiecali nauczycielom powiązanie wynagrodzeń ze średnią krajową w gospodarce i tej obietnicy nie dotrzymali. Dlaczego to jest ważne rozwiązanie? Dzisiaj 500 zł to jest różnica pomiędzy płacą początkującego nauczyciela a minimalną krajową.
21: Mówiła Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje poniedziałkowy protest.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: To będzie naprawdę ciepły i przyjemny pogodowo dzień w naszym mieście. Na termometrach nawet do 25 stopni, na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Takie są prognozy na te najbliższe godziny w naszym mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
20: I to tyle i to już na dziś. Pięknie dziękuję za ten czwartek, czwarteczek w najpiękniejszym dniu tygodnia, czyli jutro o 6:00 powiem wam ponownie dzień dobry i zaproszę na kolejny wspaniały dzień i początek cudownego, ostatniego wakacyjnego weekendu, ale tym bardziej będzie wyjątkowo, a już w Toruniu zupełnie świetnie. Piotrek Olszowski, dobrego czwartku i do jutra. Trzymajcie się, cześć.

0: choć to jeszcze nie piątek, to już czuć jego elementy w powietrzu, bo to Basic Element to You na antenie Radia Gra. Myślę, że warto dodać ten kawałek do swojej weekendowej playlisty, nawet do sprzątania. Będzie idealny. No ale zanim te weekendowe aktywności, to jeszcze czwartek przed nami, już po dziewiątej. Piękny dzień w Toruniu się zapowiada. No to w takim razie w dobrym humorze przechodzimy do dalszej, tej miłej części programu. Już za chwilę gramy dalej. Oliwia Ciszewska, zaczynamy.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: Tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
15: Lidl. To się opłaca.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Rexa i David Guetta, Sad Girls na 88 i 8 FM. Pojawiły się plotki, że zarówno Bibi Rexa, jak i David Guetta pojawią się w Polsce już w następnym roku na naszych festiwalach. Nie wiadomo jeszcze, czy będą razem na jednej scenie, czy może się rozdzielą, a może raz będą oddzielnie, a raz razem. Zobaczymy. Na razie jest pewne to, że zapowiedzieli europejskie trasy. No i miejmy nadzieję, że Polska także będzie na tej liście. Real McCoy, Love and Devotion już teraz w Radiu Gra.
1: To jest Radio Gra.

dobre czwartkowe granie, także po polsku. Lanbery, Ostatni most, to już za nami, a przed nami weekend, nie tylko w kalendarzu, ale także na antenie. The Weekend, Save Your Tears, jeszcze przed godziną 10:00.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Po reklamie.
16: To będzie naprawdę ciepły i przyjemny pogodowo dzień w naszym mieście. Na termometrach nawet do 25 stopni, na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Takie są prognozy na te najbliższe godziny w naszym mieście.
17: To jest Radio Gra.

0: jeszcze to czułam o poranku, kiedy mi budzik zadzwonił. Ania Dąbrowska, porady na zdrady przed godziną 10:00. No ale właśnie, coraz bliżej do tej 10:00, dlatego już teraz zapraszam na kolejny raport i prognozę pogody na 88,8 FM. Zostańcie blisko Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
12: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Po reklamie.
0: Na zegarach 10:00, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji z Torunia. Raport Radia Gra przed nami.
15: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Trwają intensywne prace przy modernizacji torowiska w ciągu Konstytucji 3 maja na fragmencie od Śląskiego do pętli Olimpijska. Całość inwestycji zakończy się w styczniu.
16: Na rogu tej pętli powstanie właśnie ta stacja napiaszczania. Będzie można swobodnie, tak jak na stacji benzynowej, zatankować piasek do hamowania tramwajów. Tutaj powstanie stacja, podstacja zasilania, która właśnie wzmocni tą całą sieć trakcyjną na tym odcinku właśnie wschodnim.
15: Mówił Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w NZK w Toruniu. A teraz zmieniamy temat i mamy ważną informację z Urzędu Miasta dla uczniów. Od 3 do 17 września przyjmowane będą wnioski o stypendia Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro na nowy rok szkolny. Niezbędne dokumenty trzeba złożyć w Wydziale Edukacji przy Placu Świętej Katarzyny 9. Słuchacie raportu? Zaledwie co piąta syrena alarmowa jest podłączona do centralnego systemu zarządzania w Polsce. Tak wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kiedy gotowy będzie cały system?
17: Chcemy, aby w przeciągu kilku miesięcy scentralizować wszystkie syreny, tak aby zdalnie mogły być włączane.
15: Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na te zmiany czekają m.in. strażacy, bo centralny system przyspieszy reakcję.
18: Skróci czas decyzyjności i potrzeby, powiedzmy, szukania potwierdzenia.
15: Dodał Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. –25 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Do tego na niebie sporo słońca i brak opadów. Wieje umiarkowany wiatr. A jutro w naszym mieście ma być jeszcze cieplej.
0: Najświeższe informacje od niezawodnej Marty Manerowskiej za nami, a przed nami sporo jeszcze dobrego grania, tak jak obiecywałam. Shakira, Burna Boy, Daj Daj, no i oczywiście jeszcze ja do 13 razem z wami, Oliwia Ciszewska. No to gramy.

0: Nie pożałowałam, że założyłam dzisiaj spódnicę. Mam czym wymachiwać bratanki w kinie w Lublinie. Kochaj mnie. A my w Toruniu mamy sporo miejsc, w których możemy kochać się, wyznawać sobie miłość, dać buziaczka, bo sporo się dzieje. Na bulwarze w ten weekend, oj, tutaj to zatrzęsienie atrakcji. Już od piątku piknik Straży Miejskiej. Później w sobotę także kolejne atrakcje. No a niedziela to oczywiście Copernicus Airshow Toruń. No i uwaga, uwaga, dostaliśmy wczoraj także nowe info, że po całym pokazie, bo pokazy kończą się po 22, warto jeszcze zostać, bo 22:40 do północy odbędzie się pokaz specjalny, wyświetlany na bramie klasztornej od strony Wisły, także do północy. Jeżeli możecie tyle zostać, to warto, bo będzie co oglądać. Taka namiastka Skywaya jeszcze na sam koniec wakacji. No proszę bardzo, jaki miły prezent od miasta.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest fresh. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Automoto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Automoto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-torun.pl.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na ten... mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie. Słuchasz Radia Gra.

0: I to są dopiero hity pełne słońca. Ricky Martin, She Bangs. A przed nami jeszcze więcej takiego grania. Ed Sheeran pojawi się między innymi już niedługo, ale nie sam. Będzie także Michael Jackson i Sound and Grace. Także sporo wspaniałych hitów jeszcze przed nami. A to wszystko przed 11.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
6: Od 28 do 30 sierpnia, w piątek, sobotę i niedzielę handlową, zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
5: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
12: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: 25 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Do tego na niebie sporo słońca i brak opadów. Wieje umiarkowany wiatr. A jutro w naszym mieście ma być jeszcze cieplej.
4: To jest Radio Gra.

0: Dobre czwartkowe granie, rozgrzewamy się. Na razie tak tylko niewinnie, jeszcze czwartkowo, ale już za chwilę będzie okazja do rozgrzania całego ciała, bo potańcówka się zbliża. W sobotę będzie można potańczyć nie tylko na lodzie, o czym już usłyszeliście, Disco on Ice już w najbliższą sobotę na Tortorze, ale także, jeżeli boicie się lodu, to można potańczyć na parkiecie, bo potańcówka zbliża się także w kulturalnym hubie bydgoskiego Przedmieścia w najbliższą sobotę od 19:00. Warto się tam pojawić, wystarczą tylko wygodne buty, no i wygodny strój. Impreza jest darmowa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sand and Grace, Filip Lato jeszcze przed 11, a już za chwilę kolejny raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
16: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
17: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
18: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
19: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
21: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
20: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
21: Uff, jest dla mnie ratunek.
20: Tak.
21: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
22: Po reklamie.
0: Czwartek, 27 dzień sierpnia w kalendarzu i 11 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
23: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Przed nami pojutrze w Toruniu krajowy trening reagowania dla mieszkańców, na który zaprasza magistrat. Podczas spotkania dowiecie się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Taki bezpłatny trening odbędzie się przy ulicy Legionów 70-76 w godzinach od 10 do 16. A teraz czas na zapowiedź wydarzenia. Przez trzy wieczory hełno stanie się przestrzenią niecodziennych pokazów. Już od dzisiaj instalacje świetlne, animacje i nowoczesne technologie ożywią rynek, miejskie bramy, planty, a także mniej znane miejsca tego miasta. W festiwalu udział wezmą artyści, m.in. z Polski, Węgier, Czech, Rumunii, Niemiec i Armenii.
1: To druga edycja, ale już bogatsza również o warsztaty, miejsce spotkań z twórcami, gdzie będzie można porozmawiać z tymi, którzy te obrazy tworzą. Od strony artystycznej, twórczej, ale również tej technicznej będziemy mogli zapoznać się, dowiedzieć, jak to się dzieje, że ten świat, który na co dzień widzimy, nagle zupełnie w innych odsłonach, w innej aranżacji. Również uruchomiliśmy w tym roku warsztaty. Już uczestniczą dzieci z Chełna, które przygotują własną prezentację.
23: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. Słuchacie raportu? Miliarda złotych kary dla Mety domaga się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Taki wniosek wysłał do Komisji Europejskiej. Za co miałaby to być kara?
2: We wniosku wicepremier Gawkowski powołuje się na analizy przeprowadzone przez NASK. Instytut przyjrzał się m.in. reklamom publikowanym na portalach Mety. Dziesiątki z nich zakwalifikowane zostały jako oszustwa. W niemal 90% przypadków Meta zdecydowała, że nie usunie reklam. To według wicepremiera ministra cyfryzacji łamanie unijnego aktu o usługach cyfrowych.
23: To był Igor Skrzypek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
23: Temperatura w Toruniu idzie w górę, a w najcieplejszym momencie dnia ma być nawet do 25 stopni. To będą przeważnie słoneczne godziny, które upłyną nam w naszym mieście bez opadów. Zresztą jutro w Toruniu także bez deszczu i będzie cieplej, nawet do 27 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
0: Halo, halo, już po 11:00, witam ponownie. Mam nadzieję, że jest to odpowiednia pora na kanapeczkę, sałateczkę, chociaż nie wiem, czy opłaca się już teraz jeść sałatki. Gdzie my się będziemy pokazywać? To już końcówka wakacji, moi drodzy. No dobra, przyznam się, tak trochę żartowałam. Zawsze warto dla własnego dobrego samopoczucia. Dlatego teraz puszczamy kolejne hity pełne słońca. Roxette, Sleeping in My Car, Oliwia Ciszewska. Gramy dalej.

Calvin Harris i Rihanna, This is what you came for. I gdyby nie końcówka sierpnia, to powiedziałabym, że zbliżamy się do urlopu, wakacji. No ale niestety, teraz to już tylko myślimy o jesieni i o tym, co będziemy robić. Jest to ulubiona pora wszystkich jesieniar, które mogą zakopać się w kocach, poduszkach i oglądać seriale. Ten najbardziej gorący w okresie letnim w Polsce, 1670, mam nadzieję, że został już przez was obejrzany, bo po trzecim sezonie, uwaga, uwaga, dostaliśmy już zapewnienia, nadejdzie czwarty sezon. Będziemy mieli co oglądać, może na kolejną jesień.

0: festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

I tym sposobem przerywamy na chwilę nasze granie, bo uwaga, uwaga, trzeba zaśpiewać 100 lat naszym dzisiejszym solenizantom. No ale skoro już zaczęliśmy od tej angielskiej wersji, to wszystkiego najlepszego dla Toma Forda, bo to on dzisiaj obchodzi 65. urodziny. Znany projektant i reżyser. Wracamy do siebie, do Kujawsko-Pomorskiego, bo uwaga, uwaga, Ewa Bukowska, która urodziła się w Aleksandrowie Kujawskim i jest aktorką znaną z takich seriali jak M jak Miłość, Pierwsza Miłość, urodziła się właśnie dziś i obchodzi 60. Wszystkiego najlepszego, pani Ewo. Andrzej Chyra dołącza do dzisiejszych solenizacji. 62 lata już dzisiaj na liczniku, znany z wielu polskich klasyków, między innymi Wszyscy jesteśmy Chrystusami, a także Dług oraz Katyń. W aktorskim świecie pozostaniemy. Aaron Paul, kolejny na liście, 47 urodziny. Jeżeli nazwisko wam nic nie mówi, to może Jesse Pinkman z Breaking.

0: September Until I Die. Na krótko przed kolejną prognozą pogody na antenie Radia Gra. Słuchajcie uważnie. Wracamy już za chwilę z kolejnymi hitami. Lady Punk pojawi się jeszcze przed 12.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: To Rimpex tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg, golonka tylna 6,99 kg, pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
19: Temperatura w Toruniu idzie w górę, a w najcieplejszym momencie dnia ma być nawet do 25 stopni. To będą przeważnie słoneczne godziny, które upłyną nam w naszym mieście bez opadów. Zresztą jutro w Toruniu także bez deszczu i będzie cieplej, nawet do 27 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: I proszę bardzo, jak przyjemnie, ma nam wyjątkowo zimny maj jeszcze przed południem. A o 12:00 kolejna dawka najświeższych informacji z Torunia. Będzie także parę słów o pogodzie, która na szczęście nie jest ani za gorąca, ani za zimna, tak abym powiedziała, w sam raz na końcówkę wakacji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
10: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal trzeci.
11: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
12: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na Ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
13: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
0: Na zegarach wybiła już godzina 12, czas na kolejną porcję najświeższych informacji. Raport Radia Gra przed nami.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. W Toruniu trwają dwa wielkie remonty torowisk tramwajowych. Inwestycja na Kościuszki powoli dobiega końca. Prace dotyczące okolic pętli przyolimpijskiej będą trwać do stycznia przyszłego roku. Zmieni się także sama okolica pętli.
16: Nowe przystanki, nowe wiaty, w nowej już i wizualizacji, i konstrukcji. Tutaj będzie taka 18-metrowa duża wiata z przejściem i z połączeniem do park and ride'u, tak aby właśnie oczekujący pasażerów pasażerowie mogli się schronić i przed słońcem, i przed deszczem w tych deszczowych dniach.
15: Mówił Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w MZK w Toruniu.
1: To są wiadomości Radia Gra.
15: Teraz garść informacji dotyczących edukacji. Urząd Miasta informuje, że od 3 do 17 września będą przyjmowane wnioski o 3 miejskie stypendia. Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro. To wsparcie jest kierowane do najzdolniejszych uczniów kierunków ogólnych, zawodowych i artystycznych. Dodajmy jeszcze, że tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 118 osób pracujących w toruńskiej oświacie uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. Gratulujemy awansu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Piesiewicz został zatrzymany w swoim domu. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany.
2: Przypomnę, według medialnych doniesień Piesiewicz miał przyjmować od szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala korzyści materialne, między innymi zegarek o wartości około 40 tysięcy euro, a także opłacone wyjazdy do Monako i Bergamo, hotele oraz bilety na mecze. W zamian miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u prezesa UOKiK Tomasza Chrustnego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
15: Piesiewicz zaprzecza tym zarzutom, dodaje Michał Krasoń. -24 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. To będzie słoneczne popołudnie w Toruniu, nie będzie padać deszcz, wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo są korzystne. Jutro ma być jeszcze trochę cieplej, ale na horyzoncie nie ma już letnich upałów. IMGW nie wyklucza jednak, że w piątek wyda alert dotyczący burz.
0: Po 12 przynoszę wam nieco odprężenia. Michiko już za chwilę na naszej antenie, ale w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Bohema oraz wiele, wiele innych hitów, które z pewnością kojarzycie. Oliwia Ciszewska, gramy!

0: Najlepsze granie na czwartek tylko w Radiu Gra. Dzisiaj 27 dzień sierpnia i tak zerknęłam sobie jeszcze raz do świąt nietypowych, bo kojarzyłam, że coś jest. Dzień Tira, moi drodzy, ale co jeszcze? Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. No i tutaj lekko się zastanowiłam, o cóż tu chodzi. Przeczytałam, że chodzi o książki i ogólnie miłość do interaktywnej zabawy z książką. No to w takim razie, jeżeli lubicie takie interaktywne zabawy z książką, nie wiem, ja na przykład lubię pójść z książką do parku, tak ją wyprowadzić na spacer. Myślę, że to właśnie o to chodzi. Także wszystkiego najlepszego dla wszystkich spacerujących ze swoimi książkami. Byle nie róbcie im innych złych rzeczy. Nie zaginajcie kartek.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
11: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
13: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
12: Milk Patrol.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: na zawsze w naszej pamięci Bonnie Tyler, If You Were a Woman. A gdybyś ty był kobietą, to zastanów się, co byś robił. Takie pytanie zadaje nam Bonnie Tyler, a Urząd Miasta zadaje nam pytanie, czy wiemy, jak się zachować, kiedy słyszymy sygnały alarmowe. Jeżeli nie, to uwaga, uwaga, w sobotę bezpłatny trening odbędzie się przy ulicy Legionów. Po prostu chodzi o reagowanie na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, ale także o to, jak je rozpoznawać. Takie spotkanie odbędzie się w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w salce konferencyjnej. Wszystkie szczegóły na stronie miejskiej toruń.pl. No a ja mam nadzieję, że reagujecie szczególnie dobrze na sygnały, które słyszycie o poranku, aby wstać.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Kolejny wspaniały utwór Pełen Słońca. Sorry Papi. Już teraz w Radio Gra.

0: Nawet nie trzeba pić kolejnej kawy. Alchemist Project i Tell Me, Tell Me. A przed 13 u nas jeszcze się będziemy bawić z m.in. Sanach, z Darią Zawiałow, ale jeszcze sporo hitów od Swedish House Mafia także pojawi się przed 13.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.

0: Tanie.
1: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
9: Czyta lektor AI.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
8: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
9: 24 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. To będzie słoneczne popołudnie w Toruniu, nie będzie padać deszcz, wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo są korzystne. Jutro ma być jeszcze trochę cieplej, ale na horyzoncie nie ma już letnich upałów. IMGW nie wyklucza jednak, że w piątek wyda alert dotyczący burz.
10: To jest Radio Gra.

Swedish House Mafia, Wait So Long na 88 i 8 FM. Jeżeli czekacie także być może na święta, to uwaga, uwaga, nie jesteście jedyni, bo także urząd naszego miasta zaczyna myśleć o choince. No i ta ma pojawić się przy Koperniku, ale zanim się pojawi, no to trzeba ją kupić. Także przetarg już ruszył, powoli słychać dzwoneczki, Mikołaj także już zaznacza Toruń gwiazdką na mapie. Miejmy nadzieję, że będzie wielka, potężna, pięknie świecąca, kolorowa, no i pod nią będzie dużo, dużo prezentów.

0: Eldorado jeszcze krótko przed 13. Kolejny raport i prognoza pogody już za chwilę. Tymczasem ja muszę się pożegnać. Oliwia Ciszewska, do usłyszenia jutro po 9:00. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
18: Od 28 do 30 sierpnia, w piątek, sobotę i niedzielę handlową, zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
17: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
19: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
20: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
21: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
22: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Po reklamie.
24: Czwartkowe popołudnie, 27 dzień sierpnia w kalendarzu. Mamy 13. Słuchajcie, Radio Gra. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
25: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport.
0: trwają prace na trasie S10, która połączy Bydgoszcz i Toruń. W połowie drogi między miastami znajdzie się jeden z największych MOP-ów realizowanych w naszym kraju. O tym MOP-ie, czyli miejscu obsługi pasażera, opowiadał w rozmowie z burmistrzem Adamem Michalakiem Michał Zajączkowski, czyli dyrektor kontraktu z firmy Mirbud. Wiemy, że MOP w Solcu będzie mógł przyjąć na postój aż 250 samochodów osobowych i prawie 100 ciężarówek. Jak przekonuje Zajączkowski, prace na odcinku S10 między Solcem Kujawskim a węzłem Toruń Zachód idą zgodnie z planem. Ulica będzie gotowa w kwietniu 2027 roku.
1: To są wiadomości Radia Gra.
0: Festiwal Skyway zniknął z wakacyjnej, kulturalnej mapy Torunia, ale fani festiwalów światła mogą udać się do Chełmna. Przez 3 wieczory to miasto stanie się areną pokazów festiwalu światłoczułego. W planach instalacje, animacje i wystawy.
2: Jak rozumiem, jest szansa na to, że ten festiwal na stałe wpisze się tutaj w mapę kulturalną naszego województwa.
3: Chełmno, wakacje to tak naprawdę coraz gęściej zabukowane dni, bo jest to miasto, które staje się naszym takim karkasą i jest to adres, który rozpoznają nie tylko już Polacy, ale powoli cała Europa. I o to chodzi, bo ma to miasto niesamowite możliwości turystyczne.
0: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Festiwal Światłoczuły startuje już dziś wieczorem.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Zaskoczenia nie ma, sprawę trzeba wyjaśnić. Tak o zatrzymaniu Radosława Piesiewicza mówią politycy w Sejmie. Ich komentarze zabrał Igor Skrzypek.
4: Jeżeli ma powiązania, brał jakieś pieniądze, to rozumiem, że służby i później prokuratura i sąd to sąd.
25: Mówi poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. Zaskoczenia nie ma także w szeregach Prawa i Sprawiedliwości.
26: Nie dziwi mnie to, bo jego sprawa przyjęcia tego zegarka czy zapłaty za niego, jak twierdzi pan Piesiewicz, rzeczywiście powinna zostać wyjaśniona.
25: Komentuje kacper Płażeński z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Po zakończeniu przeszukania domu Piesiewicza zostanie on przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
0: Przed nami spokojne letnie popołudnie w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie pokażą 24 stopnie. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Z przewagą słońca nie powinno dzisiaj padać. Wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj korzystne.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
28: Czwartkowe popołudnie, zwane też bardzo często przed weekendem, taką rozbiegówką przed weekendem, a jako, że to będzie ostatni weekend tegorocznych wakacji, no więc słuchajcie, dziać się będzie całkiem naprawdę sporo. I o tym też was będę przekonywał dzisiaj do godziny 18. Polecamy się, Marcin Wiśniewski, dzień dobry, hity pełne słońca. No tego słońca dzisiaj też na szczęście brakować nie powinno. Pitbull na początek i Dawid Podsiadło. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Jest Robin Schulz w Radiograd. Do zachodu słońca jeszcze trochę nam pozostało na całe szczęście, więc można korzystać z uroków lata, końcówki i wakacji tegorocznych. No właśnie, gdzie się wybrać? Co warto zobaczyć w weekend, w piątek, sobotę, niedzielę, bo dziać się będzie od koncerty filmowe chociażby. W motoparku, motoshow, poza tym będziemy jeździć na łyżwach w rytmie disco, to w sobotę będziemy też zapraszali Was na finał aktywnych wakacji do Centrum Handlowego. Będziemy mówili też o tym, że przecież w niedzielę wielkie lotnicze show, Copernicus Air Show i będą również dzisiaj bilety. A i naszej wakacyjnej sondy na finał lata w Toruniu też nie zabraknie. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów Centrum.
4: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum.
3: Milk Patrol.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: taniej masz. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Jest to Ludzkie Popołudnie z Radiem Gra. Teraz wsiadamy do pociągu wcale nie byle jakiego, tylko takiego, który podróżuje i podróżować jeszcze będzie przez jakiś czas w te najbardziej wakacyjne miejsca, czyli chociażby morze albo południe, góry. Kupienie biletu często na tych trasach rezerwacja miejsca graniczyła z cudem, więc jeździmy pociągami.
1: Myślę, że bardzo dobry sposób na podróżowanie. Zdecydowanie lepszy niż samochodem. Myślę, że zdecydowanie bardziej ekologicznie, ekonomicznie też zdecydowanie, biorąc pod uwagę ceny paliwa aktualne, biorąc pod uwagę jeszcze to, jak będzie się rozwijać bardzo kolej.
2: Jeździ pan koleją?
3: Teraz nie, bo mam samochód, to nie korzystam.
4: Chyba nie, nie jeżdżę koleją akurat.
5: Ludziom się nie chce czekać na pociągi teraz. Muszę, można to jechać autem. Były na wakacjach, na feriach pociągi tam mimo za złotówkę. To rzeczywiście sprawia, że jest to oferta.
0: A i takie promki też się w te wakacje rzeczywiście zdarzały.

0: Ibiza.
1: Słuchasz Radia Gra.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: nocy pełna słońca.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: Promocja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Przed nami spokojne letnie popołudnie w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie pokażą 24 stopnie. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Z przewagą słońca nie powinno dzisiaj padać. Wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj korzystne.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Abrakadabra od Lady Gagi, żulowa PG Ekstraliga zmienia daty finałowych spotkań. Mam nadzieję, że to właśnie Torunianie pojadą w tym finale. Wcześniej trzeba pokonać Motor Lublin. Najpierw 6, a później 13 w Toruniu na domowym torze. No a finał pierwszy 20 września, a ten kolejny z racji tego, że Toruń będzie areną rozgrywania finału Speedway Grand Prix, no to z 27 PG Ekstraliga tę datę przeniosła na ten finał, przeniosła na 4 października. I jeśli będzie to Wrocław i jeśli pojedziemy z Wrocławiem w finale, a tak zakładam większość kibiców na takie rozwiązanie liczy, to Torunianie pojadą 4 października we Wrocławiu właśnie. Oby. Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. Remont w planie? Zakupy w Brie Commerce to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
2: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
1: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: To jest czwartkowe popołudnie z Radiem Gra. Jest 14:00, czas zatem na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Policjanci z Torunia prowadzą postępowanie w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło na bulwarze filadelfijskim w Toruniu. W okolicach przystani AZS-u 12 sierpnia 7-letnia dziewczynka jechała na tradycyjnej hulajnodze, kiedy uderzył w nią 14-latek. Co ustalili mundurowi, którzy pojawili się na miejscu? No, o tym mówi podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa komendanta miejskiego policji.
11: Ustalili, że ta hulajnoga elektryczna z siodełkiem, na której poruszał się 14-latek, powinna być pojazdem zarejestrowanym, ubezpieczonym, na którą należy mieć uprawnienia do kierowania. Na miejscu znajdował się także właściciel hulajnogi elektrycznej, na którego policjanci podjęli decyzję o nałożeniu mandatu karnego w wysokości 5000 zł za udostępnienie tego sprzętu osobie bez uprawnień.
10: Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, sprawa trafi więc do sądu. Policjanci zabezpieczyli hulajnogę, wykonali dokumentację, przesłuchali świadków, bo obrażenia dziewczynki okazały się poważniejsze niż na początku sądzono. Postępowanie jest w toku. Akta sprawy trafią do sądu rodzinnego.
12: O tym się mówi w Toruniu.
10: Miasto otrzymało 1 000 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację 2 obiektów sportowych w Toruniu. A szczegóły przedstawi Artur Stochla.
13: Remont dotyczy orlików przy ulicy Polnej 14 i Świętopełka 15. Wymienimy nawierzchnię boisk i ogrodzenia. W planie remont zaplecza socjalnego oraz montaż energooszczędnego oświetlenia LED. Obiekty mają pozostać w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Ministerstwo wyłoży 1 000 000.
12: To są wiadomości Radia Gra.
10: Teraz w raporcie wiadomości ze świata. Nie ma informacji, by wśród ofiar kataklizmu w Nepalu byli Polacy, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór. W katastrofie zginęło co najmniej 168 osób. Za zaginione uznaje się ponad 1300, z których ponad połowa to obcokrajowcy.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
10: 24 stopnie na termometrach, na niebie mieszanka słońca i chmur z przewagą słońca, korzystne warunki biometeo oraz umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartkowe popołudnie w Toruniu. Jutro w naszym mieście ma być jeszcze trochę cieplej. Synoptycy nie wykluczają, że w nocy z piątku na sobotę przez region przejdą jednak znowu letnie burze.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
9: patrzą sobie na plan wydarzeń, które przed nami, na finał wakacji, w zasadzie już od dziś niektóre się zaczynają, no to powiem wam, że będzie z czego wybierać. Trzeba sobie to wszystko zapisać, żeby się nie pogubić i naprawdę niczego fajnego nie ominąć. Będziemy to także układać w serwisie chociażby Lato w Mieście. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, po 14:00 kłaniam się, zapraszam na początek Bibi Rexa i Doktor Alban.

Kto pośpiewał, kto się pobujał, są to Astik w Radiu Gra, hity pełno słońca. Skyway'a w Toruniu nie było i czy będzie, o to jest pytanie. Na razie pozostaje bez odpowiedzi w zawieszeniu, aczkolwiek namiastka Skyway'a pojawi się na finał Copernicus Air Show, bo bramę klasztorną rozświetli spektakl światła i animacji. Pokaz odbędzie się od 22.40 do północy w najbliższą niedzielę, a więc nasze średniowieczne mury nabiorą nowego oglądu, wyglądu. Będzie kolorowo. Iluminacja obejmie bramę klasztorną, fragmenty murów i pobliskich drzew, a wydarzenie organizuje toruńska agenda kulturalna. To w najbliższą w niedzielę na finał wakacji w naszym mieście.

0: produktów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Okazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
3: Auto Moto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Auto Moto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-torun.pl.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
7: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście zaczynamy od finału wakacji z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, czyli Disco on Ice na Tortorze w najbliższą sobotę od 18. Scena, oświetlenie, muzyka. Tortor będzie wyglądał zupełnie inaczej. Darmowy wstęp. Na miejscu będzie można wypożyczyć łyżwy. Przyjeżdżajcie od 18 do 20, a o 20 przez Toruń przejedzie wieczorna masa krytyczna. Rowerzyści zgromadzą się po raz kolejny i przejadą wieczorową porą przez nasze miasto. To sobota, a w niedzielę wybieramy się do motoparku Automoto Show. Wielkie show, prawie 300 wyjątkowych aut zjedzie do Torunia. Polecamy po 15 Copernicus Air Show między toruńskimi mostami. Zobaczymy najlepszych lotników w swojej dziedzinie. A poza tym pamiętajcie także, że koncerty filmowe przed nami w ramach nowej muzyki i architektury w toruńskich Jordankach w niedzielę o 17. Slavic Voices zagrają także koncert z muzyką filmową przy plenerowym fortepianie. To w piątek o godzinie 17.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: propos gwizdania sobie w domu, pracy, w samochodzie, to Whistle w radiu gra. Za chwilę u nas najnowsza prognoza pogody. Patrzą sobie początek przyszłego tygodnia, początek roku szkolnego w Toruniu z całkiem niezłym wynikiem, powyżej 21-22 stopni, no i sporo słońca zobaczymy w przyszłym tygodniu. To dobrze, prawda? To takie łagodne wejście będzie w ten nowy rok, mam nadzieję.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
2: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego.
1: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Uwaga rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol.
4: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony, syrop, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
3: To pewne. Niskie ceny są co

kartą Moja Biedronka lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za kartę.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: 24 stopnie na termometrach, na niebie mieszanka słońca i chmur z przewagą słońca, korzystne warunki biometeo oraz umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na czwartkowe popołudnie w Toruniu. Jutro w naszym mieście ma być jeszcze trochę cieplej. Synoptycy nie wykluczają, że w nocy z piątku na sobotę przez region przejdą jednak znowu letnie burze.
3: To jest Radio Gra.

Teraz coś dla fanów seriali. Ciekawostka, bo to serial, który był w jakiejś mierze także realizowany w naszym mieście. Mowa o Zmorze, która jesienią zadebiutuje na platformie HBO Max. Zmora to serial inspirowany bestsellerową powieścią naszego toruńskiego pisarza, czyli Roberta Małeckiego. W roli głównej wystąpi Magdalena Cielecka. No a zdjęcia były m.in. do tej produkcji realizowane w naszym mieście jesienią 2 lata temu. Czekamy więc na premierę. To może być serialowa jesień z Toruniem w roli głównej.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Po reklamie.
11: Czwartkowe popołudnie w Toruniu nabiera rozpędu. To już 15 na zegarach, a to czas na najnowszy serwis informacyjny.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. W Toruniu trwają dwa wielkie remonty torowisk tramwajowych. Inwestycja na Kościuszki powoli dobiega końca, choć przez pracę tramwaje numer 2, 4 i 7 kursują teraz na skróconych trasach. Roboty w innej części miasta, w okolicach pętli przy Olimpijskiej, będą trwać do stycznia przyszłego roku.
13: Prace w różnych miejscach są na różnym etapie. Tam na pętli za tym lasem już są budowane przystanki, wylewany i do końca realizowany przejazd tramwajowy. Docelowo tutaj taka zawrotka powstanie, bo jest to jedno z kluczowych miejsc, jeśli chodzi o autobusy i z linii podmiejskich i miejskich. Tutaj albo odbywa się pętla, jest ładowarka, albo jest przejazd. Dlatego nam potrzeba takiego miejsca technicznego, chociażby dla autobusu elektrycznego, który musi gdzieś poczekać.
12: Mówił Jarosław Więckowski z MZK w Toruniu.
14: O tym się mówi w Toruniu.
12: Jak reagować w sytuacji zagrożenia? Miejscy urzędnicy zapraszają mieszkańców Torunia na krajowy trening reagowania. Takie bezpłatne warsztaty odbędą się w najbliższą sobotę w budynku Urzędu przy Legionów, tuż obok Straży Pożarnej, w godzinach od 10 do 16. Poznacie tam oznaczenia poszczególnych sygnałów i komunikatów. Dowiecie się na przykład, jak przygotować plecak ewakuacyjny, czy gdzie są najbliższe miejsca schronienia.
14: To są wiadomości Radia Gra.
12: Teraz informacje ze świata. 650 osób z zagranicy, w tym ponad 30 Brytyjczyków, jest wśród zaginionych po katastrofalnych powodziach w Nepalu. Co wiadomo o zaginionych?
15: chwili uderzenia fali grupa Brytyjczyków znajdowała się na granicy nepalsko-tybetańskiej, prawdopodobnie w budynku odpraw imigracyjnych. Od tego czasu nie zdołano z nimi nawiązać kontaktu. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło całodobową linię konsularną. Rząd w Londynie zaapelował do wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii przebywających w Nepalu o bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb.
12: Mówił Bogdan Frymorgan.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy. Czy to będzie nowa era w historii toruńskiego basketu? Jak informuje Gazeta Pomorska, z klubem ma się pożegnać dotychczasowy prezes i właściciel Piotr Barański. Zastąpi go, według doniesień gazety, Arkadiusz Druszcz z ARD Garbary. To właśnie ta firma stawia hotel w miejscu Starego Browaru w naszym mieście. Co to oznacza dla toruńskiego basketu? Kibice liczą, że wyższy budżet w przyszłych sezonach. Teraz piłka nożna. Kolejne drużyny wywalczyły awans do Ligi Mistrzów. To Slovan Bratysława, AEK Ateny i Fenerbahce Stambuł. Polskie zespoły za to powalczą dzisiaj o kolejną fazę Ligi Europy. W pierwszych meczach Lech wygrał 7-0 z FC Tun, Jagiellonia 4-0 z Iberią Tbilisi. Jaga zagra o 18, Lech o 20. Z kolei w Lidze Konferencji zmierzą się dzisiaj Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Raków zremisował z Hajdukiem Split, Górnik przegrał jedną bramką za AS Monaco.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
12: Przed nami słoneczne, późne popołudnie w Toruniu. Nie powinien dzisiaj padać deszcz. Parasole możecie zostawić w domach. Wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne. 24 stopnie Celsjusza to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Jutro ma być jednak jeszcze trochę cieplej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
11: Godzina, może godzina z kaczykiem, a może dwie godziny i będzie fajrant na dzisiaj. To już chwila po 15 na zegarze i to dobra informacja jak na czwartkowy popołudnie, zakładam. Hity pełno słońca. Po trzeciej zacznie Sandra, a później Chris Cross Amsterdam. A w tej godzinie między innymi zabiorę was na przystanek Relax. Będą też bilety na Copernicus Air Show.

0: love you, baby.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Tego lata w Toruniu w te wakacje mieliśmy już kilka koncertów plenerowych na przystankach miejskich, przystankach MZK, a jutro będziemy mieli taki specjalny przystanek Relax, gdzie będzie można na leżaczku pochillować, zjeść lody, które dootrzymacie od MZK w ramach przystanku Relax. To wydarzenie przy parkingu Kiss and Ride przy Jordankach, jutro od godziny 12 do godziny 14. A żeby otrzymać słodki upominek, będzie trzeba rozwiązać króciutką krzyżówkę, w której się dowiecie czegoś więcej na temat autobusów elektrycznych. No i przede wszystkim będzie można wsiąść do nowego, pięknego autobusu elektrycznego, który pokazywać będzie, prezentować z dumą MZK. Jutro od 12 do 14 polecamy.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
6: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: na klapie Super Gera, Super Głos. Za chwilę Tina Turner usłyszymy w największym przeboju artystki, czyli Simply The Best. To za moment, jeszcze przed 16:00, kolejna szansa na bilety na Copernicus Air Show w Radiu Gra. Nie odchodźcie zbyt daleko, za moment też sprawdzimy dla Was najnowszą prognozę pogody.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Automoto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Automoto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-toruń.pl.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
12: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
15: Przed nami słoneczne, późne popołudnie w Toruniu. Nie powinien dzisiaj padać deszcz. Parasole możecie zostawić w domach. Wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne. 24 stopnie Celsjusza to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Jutro ma być jednak jeszcze trochę cieplej.
14: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: Copernicus Air Show. To nie tylko wielkie wydarzenie, które zacznie się w niedzielne popołudnie, ale także i bardzo duża logistyka, o którą pytaliśmy organizatora Jarosława Balczyżewskiego.
1: Cała kampa bazarowa ze względu bezpieczeństwa jest wycięta. Zamykamy ją, dlatego że musi mieć prostokąt 1400 metrów na 500 wolnej przestrzeni. Most drogowy będzie... będą wyłączone tam kładki piesze ze względu bezpieczeństwa.
0: Ale tą główną sceną całości wydarzeń będzie rzecz jasna Toruński Bulwar. Mamy dla was kolejne bilety w Radio Gra 56 64 3210.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony. Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
13: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
14: Od 28 do 30 sierpnia, w piątek, sobotę i niedzielę handlową, zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
13: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
15: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
3: Po reklamie.
0: I to już 16 w Toruniu. Czas zatem na kolejny serwis informacyjny z kraju, ze świata.
16: Decyzja w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego zapadnie 30 września. Taki termin posiedzenia w tej sprawie wyznaczył właśnie Warszawski Sąd Okręgowy. Zapadła też decyzja o odmowie uchylenia europejskiego nakazu aresztowania poszukiwanego od blisko 2 lat byłego wiceministra sprawiedliwości. Sąd bez rozpoznania pozostawił też wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska w sprawie informacji o miejscu pobytu Romanowskiego. Jeszcze za wcześnie na informowanie o zarzutach, jakie prawdopodobnie usłyszy dziś Radosław P., odniosę się do nich po czynnościach przeprowadzonych z nim przez śledczych. Tak mówił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymany dziś szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zostać przesłuchany po przewiezieniu do prowadzącej śledztwo w sprawie zonda kryptoprokuratury w Katowicach. Nie przesądzając o tym, co zdecydują śledczy, Waldemar Żurek wymienił tylko jeden z możliwych zarzutów.
17: Nie wiemy jeszcze dzisiaj tego, czy prokuratorzy zdecydują o wystosowaniu wniosków o tymczasowe aresztowanie, więc nie odpowiem precyzyjnie na to pytanie. Oczywiście mogę potwierdzić, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
16: Tłumaczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Książę Harry i księżna Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii po latach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Para razem z dziećmi przyleciała z Kalifornii prywatnym samolotem, informuje Bogdan Fremorgan.
18: Dla jednych to naturalna kolej rzeczy, dla drugich powrót syna marnotrawnego. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 2020 roku podyktowany był konfliktem z brytyjską prasą oraz chęcią odcięcia się od sztywnych obowiązków dworskich. Książęca para nie reprezentuje już rodziny królewskiej. Niejasne są też ustalenia dotyczące jej ochrony. W tle pojawiają się doniesienia o próbie ocieplenia relacji z rodziną królewską oraz o realizowaniu biznesowej działalności.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
20: Przed nami wieczór z małą ilością chmur, nie powinno padać, noc też raczej bez deszczu. Słupki rtęci zjadą w Toruniu do 14-15 kreski. Jutro spodziewajmy się jednak najcieplejszego dnia tego tygodnia. Termometry pokażą nawet 26 stopni. Jutro wieczorem albo w nocy z piątku na sobotę przez region może także przejść letnia burza.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
0: To już chwila po 16, po 4 w Radio Gra. Pozdrawiam ludzi pracy i po pracy i tych, którzy śmigają gdzieś po mieście w swoich samochodach po Toruniu. Jeśli miałbym wybrać jeden z kiciorów tegorocznego lata i wakacji, to z pewnością David Guetta, Locke i Run Run River byłby jednym z tych numerów, który jest w ścisłym top 3.

0: dobrze pograne na czwartkowe popołudnie w Radiu Gra. Głos silników w niedzielę będzie dominował. Najpierw tych samochodowych, bo prawie 300 aut zjedzie do Torunia na Automoto Show, a później silniki samolotowe będą brzmiały po godzinie 15. My jednak skupmy się na początku na tych pierwszych, a o wydarzeniu opowie Tomasz Niejadlik, organizator.
1: W tym momencie jest to największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W 16 strefach wystawowych będziemy prezentowali różne oblicza motoryzacji, począwszy od tej najbardziej zabytkowej, przeszło 100 lat, a skończywszy na motoryzacji najnowszej, najbardziej ekskluzywnej, prestiżowej. Prestiżowych marek, ale też prestiżowe modele segmentu supercars, więc tak naprawdę będzie to bardzo szeroka uczta motoryzacyjna.
0: A fanów, którzy chcą pocieszyć oko w Toruniu, z pewnością nie brakuje. Auto Moto Show już w niedzielę od 11 w Motoparku.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
5: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest! Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Gra.
15: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Tę ocenę serwisu Lato w mieście zaczniemy od Slavic Voices i koncertu przy fortepianie plenerowym w piątek od godziny 17. Muzyka filmowa będzie dominowała. Muzyka filmowa także wybrzmi w Jordankach w niedzielę po 17 w ramach finału Nowa Muzyka i Architektura w festiwalu, który zaprasza na magię Hollywood. A jeżeli macie ochotę potańczyć, to Disco on Ice to propozycja od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To wydarzenie już w sobotę od godziny 18 darmowo na tortorze zakładacie łyżwy. Na miejscu można je wypożyczyć. Scena, światła, DJ-e, oprawa muzyczna. Tortor będzie wyglądał zupełnie inaczej. 2 godziny tańca na lodzie przy największych hitach tegorocznych wakacji. Wstęp darmowy, trzeba być. A na aktywny finał tegorocznych wakacji zaprasza Plaza w sobotę i niedzielę od godziny 13. Laserowa strzelnica, open bar, stanowiska sportowe, animacje, zabawa. Sporo nagród, a muzycznie pojawi się DJ Vivi.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Uzupełniając serwis Lato w Mieście, polecamy także cykl koncertów Gra i Ty. W Teatrze Muzycznym jutro o 21.30 przy Żeglarskiej zagra Agnieszka Hackert Quartet. Polecamy, bawcie się dobrze. A co w pogodzie? O tym za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ.

0: Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Po reklamie.
9: Przed nami wieczór z małą ilością chmur, nie powinno padać, noc też raczej bez deszczu. Słupki rtęci zjadą w Toruniu do 14-15 kreski. Jutro spodziewajmy się jednak najcieplejszego dnia tego tygodnia. Termometry pokażą nawet 26 stopni. Jutro wieczorem albo w nocy z piątku na sobotę przez region może także przejść letnia burza.
10: To jest Radio Gra.

0: To właśnie dziś wieczorem w Chełmie, niedaleko Torunia, startuje festiwal Światłoczuł, czyli nasz taki toruński Skyway w troszkę mniejszej formie. 12 instalacji świetlnych będzie można zobaczyć przez najbliższe 3 dni, do soboty włącznie. Gdzie zaparkować, jak dojechać, na co możecie liczyć? Te informacje mamy dla Was na gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Zona Słońca.
1: Reklama.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 3199 zł. MediaMarkt.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg, golonka tylna 6,99 kg, pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
10: Wszystko co dobre zaczyna się od dzwonka na lekcję, ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
11: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
10: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Po reklamie.
18: I to już 17 w Toruniu, to czas, aby sprawdzić, co dzieje się w kraju i na świecie.
19: Liczę na szybkie zwołanie zarządu PKOL i zdymisjonowanie Radosława Piesiewicza, oświadczył minister sportu. Jakub Rutnicki spotkał się z dziennikarzami w związku z zatrzymaniem przez policję szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie afery Zonda Krypto.
20: Musi dojść do zwołania tego zarządu i musi dojść do posiedzenia tego zarządu. Mam nadzieję, że takie działania zostaną podjęte, bo my nie mamy czasu. Polski Komitet Olimpijski nie ma czasu na to, aby człowiek, który cały czas, przypominam, zarabia gigantyczne pieniądze, to jest ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie, robi wszystko, żeby trzymać się na stanowisku. PKOL to jest coś więcej niż Piesiewicz. Polski Komitet Olimpijski to jest historia i dorobek. A Piesiewicz tą historię i dorobek chce zabrać razem ze sobą. Na razie zabrał go do prokuratury. Zobaczymy, jak dalej sytuacja się potoczy.
19: Radosław Pisiewicz został zatrzymany w Warszawie. Zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach. Skażone salmonellą jaja z Belgii nie trafiły do sprzedaży w Polsce, przekazał naszej dziennikarce Główny Inspektorat Sanitarny. Polska została wskazana w unijnym systemie wczesnego ostrzegania po informacji o polskim odbiorcy. Sprawa dotyczy największego w historii Belgii ogniska salmonelli. Ponad 300 osób zachorowało, z czego kilkadziesiąt przebywa w szpitalach. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze przekazały ci polskie służby?
0: Rzeczniczka Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazała mi, że GIS po otrzymaniu powiadomienia alarmowego 17 sierpnia wszczął zaraz dochodzenie i ustalił, że odbiorca w Polsce nie prowadzi działalności związanej z dystrybucją żywności oraz nie znajduje się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest to firma innej branży, która zakupiła na swoje cele prywatne kilka opakowań jaj w sklepie w Belgii. Potwierdza to również Główny Inspektorat Weterynarii, który przekazał mi, że jaja nie zostały dostarczone do żadnych zakładów będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Nie ma więc powodów do obaw, gdyż skażone belgijskie jaja nie trafiły do sprzedaży w Polsce.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: Zaglądamy w prognozę ostrzeżeń meteo. IMGW nie wyklucza, że w piątek przez region przejdzie letnia burza. Dzisiaj wieczorem i w nocy z czwartku na piątek nie powinno jednak jeszcze padać. Termometry pokażą w piątek o poranku 13 stopni, a w ciągu dnia może być jutro nawet 26 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Dla tych, którzy dołączają, dla tych, którzy są z nami od samego początku, wysyłamy kolejne dobre wibracje. Alvaro Soler za chwilę i Swedish House Mafia. Krótko mówiąc, gramy nadal w wakacyjnym klimacie. Marcin Wisiecki, dzień dobry, piątka po piątej, witajcie w Radiu Gra. No a w tej godzinie będzie m.in. o prawdopodobnie nowych władzach toruńskich twardych pierników. Szczegóły niebawem.

to Capital Cities w Radiu Gra. Jedną z ważniejszych informacji dnia dzisiaj jest informacja na temat tego, że twarde pierniki będą miały nowego właściciela. Pierwsze sygnały docierały do nas już kilka tygodni temu, ale oficjalnie wiemy już coraz więcej. Otóż Arkadiusz Druszcz z ARD Grabary ma przejąć władanie twardymi piernikami toruńskim klubem koszykówki, a co oznacza, że jest duża szansa na to, że klub zostanie dofinansowany, budżet będzie większy, a to może oznaczać również i większe sportowe aspiracje twardych pierników. O szczegółach tej transakcji piszemy na portalu.

0: zabiegając nieco w pogodową przyszłość, w Toruniu w sobotę, w weekend więcej deszczu. Taka pogoda mocno w kratkę, ale niedziela już całkiem nieźle wygląda i się prezentuje. 25 stopni i sporo słońca mamy zobaczyć w naszym mieście. Jutro też ciepło, 24 do 25 kresek w Toruniu. A co w najbliższych godzinach dziać się będzie w Aurze, o tym za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
6: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na Ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
7: Po reklamie.
8: Zaglądamy w prognozę ostrzeżeń meteo. IMGW nie wyklucza, że w piątek przez region przejdzie letnia burza. Dzisiaj wieczorem i w nocy z czwartku na piątek nie powinno jednak jeszcze padać. Termometry pokażą w piątek o poranku 13 stopni, a w ciągu dnia może być jutro nawet 26 stopni Celsjusza.

0: Ja uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
1: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Po reklamie.
6: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
7: Śmiertelny wypadek w Tatrach. Ze szlaku Orla Perć na odcinku przebiegającym przez Granaty spadł turysta. Nie przeżył upadku z wysokości 100 metrów.
8: Na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec z ratownikami TOPR. Niestety po desancie okazało się, że jest to najgorsza z możliwych końcówka tej przygody, tej wycieczki. No i ratownikom oczywiście pozostał smutny obowiązek transportu tego ciała poza obszar Tatr.
9: Czy wiadomo, macie informacje, co się wydarzyło?
8: Wiemy tylko, że to był obywatel Czech, który był z kolegą.
7: Mówi ratownik dyżurny TOPR Rafał Kubacki. Rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Pałachicki. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 zł. Benzyny 98 7,37 zł, a litr oleju napędowego ma być po 7,36 zł. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że cena 95 się nie zmieni, benzyna 98 potanieje o 2 grosze, a olej aż o 11 groszy. Nie lubicie biegać? Myślicie, że jednak powinniście? Japońscy naukowcy mają dobrą wiadomość.
10: Ich najnowsze badania pokazały, że już bardzo wolne bieganie przez nawet tylko 10 minut może poprawić nastrój i pracę naszego mózgu.
7: W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
10: Dzień dobry.
7: Grzegorzu, bardzo wolne. To znaczy konkretnie z jaką prędkością?
10: Niewiele większą niż bardzo szybki marsz. W testach badani pokonywali kilometr w ciągu 10 do 13 minut. Z pomocą specjalnych czepków z czujnikami monitorowano aktywność ich mózgu. Okazało się, że już po 10 minutach wzrastała u nich aktywność kory przedczołowej mózgu, obszaru odpowiedzialnego za myślenie, podejmowanie decyzji, planowanie. Uczestnicy potem lepiej radzili sobie z zadaniami wymagającymi koncentracji i szybciej rozwiązywali testy. Dodatkowo niemal wszyscy deklarowali poprawę nastroju.
7: A jak to wytłumaczyć?
10: Podczas biegu nawet wolnego głowa i całe ciało wykonują charakterystyczne rytmiczne ruchy w górę i w dół. To one mogą stymulować układ nerwowy w sposób korzystny dla nastroju i funkcji poznawczych. No, bieganie ma sens.
11: -14 stopni pokażą w najchłodniejszym momencie nocy z czwartku na piątek termometry w Toruniu. Nie powinno padać. Warunki biometeo są korzystne. Jutro w mieście w ciągu dnia słupki rtęci zatrzymają się nawet na 26 kresce. IMGW nie wyklucza jednak, że jutro wyda także alert meteo dotyczący burz.
6: Hej, cześć, witajcie czwartkowo. To ostatni czwartek sierpnia, ale jeszcze się tym nie stresujmy. Przemek Grabowski z wami wciąż na wakacjach. Mam tutaj wasze ulubione hity. Wróci także Secret Service, Lady Gaga, ale teraz coś dobrego od chłopaków z Brazylii. To Dub Dogs, ich How Does It Feel?

Gaga. To był jej pierwszy hit w karierze, największy chyba wtedy na starcie, oczywiście u nas w Polsce i w ogóle w Europie. Fani dzisiaj podziwiają ją na całym globie, ale przyjaciele nie wierzyli, że Lady Gaga zrobi karierę. Założyli nawet specjalną grupę na Facebooku i nazwali Stefanie Germanota, bo tak naprawdę ma na imię Nigdy nie będziesz sławna. No i co? Kto się śmieje? Lady Gaga się na pewno śmieje. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Miu, Zalia, wróci także Rod Stewart.

Fets de way it is, Celine Dion śpiewała, że no jest jak jest, po prostu jest jak jest i rzeczywistości nie zmienimy, końcówka sierpnia, ale to świetny czas na obserwowanie porannych mgieł. Ja miałem okazję obserwować dzisiaj, naprawdę bywa pięknie, bo te coraz dłuższe i chłodniejsze noce sprzyjają ich powstawaniu, szczególnie nad jeziorami i przy łąkach albo w ogóle gdzieś przy wodzie. No natura powoli włącza już jesienny filtr, ale my nie, w Radiu Gra wciąż przesłonecznie i plażowo. Jubel ze Szwecji, ich nowość Ocean House.

0: Papi wakacyjny hicior w Radiu Gra, to pieki Becky G. Wiecie, czym jeszcze musimy się cieszyć pod koniec sierpnia? Zapachem świeżo skoszonej trawy, no bo jeszcze trochę i przestaną kosić. No, to jest zapaszek, który uwielbiamy. Tak więc proszę się nie stresować, że może o 7 rano będą wam tam jeździć kosiarami. Proszę to powąchać, bo to pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Muzyka też, za chwilę Harry Styles w Radiu Gra, jego As It Was.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Każdego dnia uczę się.

0: Czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
1: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Doda to teraz musi uważać na to, co mówi, bo szykują się częste wizyty w prokuraturze. Tutaj w zespole Virgin wtedy taka, wiecie, bardziej taka ostra, rockowa Doda, ale zawsze z pazurem. Zostańcie z Radiem Gra, wróci wakacyjna Shakira i Tina Turner.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plico Marché ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Po reklamie.

Winyla wieczorowo, ten hit Tiny Turner brzmi jeszcze lepiej. Kolejny winylowy klasyk na wakacjach z radiem gra Foreign Affair. Wiecie, to jest tak, że muzyka, którą znaliśmy kiedyś, często zostaje przecież z nami wyjątkowo długo, bo okres dorastania jest mocno związany z budowaniem tożsamości oraz intensywnymi emocjami. Tak więc kto słuchał Tiny Turner kiedyś? Kiedyś to było, teraz też jest i jeszcze będzie, to na pewno.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Rybka wieprzowa bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol!
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach

0: jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

Ale to oczywiście brzmi pomimo lat Rhythm is a Dance, klasyk od Snap pod koniec wakacji. A wiecie, że mózg zdecydowanie lubi wakacyjne wspomnienia? No tutaj naukowcy Ameryki chyba nie odkryli. Pozytywne wydarzenia z czasem pamiętamy lepiej niż drobne niedogodności, które im towarzyszyły. Czyli za kilka miesięcy to chyba zapomnimy o korkach na wakacjach. Zostanie po prostu piękny zachód słońca. I na te jeszcze piękne dni Robin Schulz w radiu gra jego wakacyjny hit Better Times.

Kroplą deszczu. Czy pamiętacie jeszcze tego piosenkarza? Jak on miał na imię? No przecież Gabriel. Jaki Gabriel? Gabriel Fleszar, gwiazda tylu wydań. Brawo, później brawo, girl. Dziewczyny, przyznajcie się, która z was ma jeszcze plakat Gabriela Fleszara w pokoju albo ukryty gdzieś w pawlaczu? Takich hiciorów wieczorowo na wakacjach z radiem gra na pewno nie zabraknie. Teraz Ricky Martin.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę, laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
7: w tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Po reklamie.

0: se salavi, baby.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Tak zakręconej loteriady.